Mi mashur lavakiunteria adi lemberia, majroso turn pori getarifulu, and the deep director kuri furatama adi hamaikani filmu. Mi geturun Salman Khan adi urmi lamaton kar ekuga, makan rolum fenunu hamaikani filmaki vis mi.